música, otrok ceste, brezdomec sam. A tam doma, tam doma, malo kdo pravijo, da srečo imam.